0: A jeszcze 10 dalszych lat stara się so w umiejsce wokół mea, gdyż sme też runie słyszeli. Bierze to spiew Hulce Młodzi, ludowy spiew, gdyż je Achim Brankacz do korowej sadzby napisał. Inak, hacz we kore szulorio a młodostnych, dobiesze we kore dorosczenych za so druhe metody wużywać, zoby prawie wysoku kwalitu skora czerpać mu.
1: Wun je wiedział, że robił, że to jest docpić we mei. Że on dobi krótko być, ale wun je przeco, po moim znaczu, to on też potem drudy tak prajał. No ja wiem, coś czego muczni, coś czego co dzień działali, a nieka jeszcze przyjdzie czy dwie, albo dwie po godziny na te zwuczowanie. No hej. To we jeho boju, ja we pozadku celu jeszcze jedną rolę grało.
0: Achim Brankacz gbie w osoba, kiż bie kietro wózko związana z tradicjami serbskiego umiejstwa. To spieloa się so też we wubraczu spiewo za meju.
1: No to znowu chwycu nie było tak wiele. Wun je tradicje na każdy pat czarżały, no. A za niego by się tak za maja so oratorie spiewać, no. Wun je krauca jara lubował, to wosmo mu we meju wiele spiewali. Też na kiemszach potem krauca msza je so spiewała, no. A potem w obdziwania ludowych spiewał.
0: Na drugim boku pak bychu jemu so dale wuwiace techniske możnosće tyś wiedome. A tak je so stajnie o to starał, zo so kurowe spiewy tyś narawaja a wusywaja.
1: On je sam aktivne szak naryczał rozwoz albo szczysie bohu, zo dobi so to a to dobi so narawać. Na przykład gdyby się potrzeba kyrlusze narawać, no hej. Ja wiem, to smo mu w Dobrošicach narawali, we Kapałce, we Różyńcze, dokąd by się potrzeba. A tak, hej, on je widział tę potrzebę, albo jeśli dał prajcz, co je to, to a to je trzeba, a pani on to też czynił. Pani on to uprawdzie aktywnie sam organizował, co może, może sobie z tobie narować.
0: Nitko zaklinczy nam kredo. Wucza z cyklusa Bożam Szawe Kierluszach Bjarnata Krauca. Spiewa kor meja, diriguje Achim Brankacz kwe narawaniu z leta 1905.

Szymon Hiduszka je nam powiedział w Achimie Brankaczku, gdyż by przychodny piątek 21. augusta swoje 100. posmetne narodniny oswiecił. Zromadnie z Rizu Szynowej je so winował.

Lubi przyposłuchario, my znajemy w odbie putacych filmów. Jedna nie je putaca kietro dramatiske, ale na końcu tola szitko dery w indzie. Wodychniemy. Oczakowany happy end jest so zdokoniało. Czarowszy swiedzień Sviatej Marie do niebie zacza je podobny happy end, pomiernie dramatyczny stawizną, a miniu z tym stawizny całego człowiectwa. Od Boha k żywieniu, a k zbożu stworzony człowiek, so dzień a bóle od Boha odwobroczesze. To Bohu nie był szojene. Zoby człowieka tola wumożył, stał so we swoim synu sam człowiek. Zomu człowieka chcę rec, od nucka k sebi wieść. Zoby so człowiek we swojej wiernej człowieczej bytości spoznał, zrodzi so syn Boży przez żonu, kotraż ma w osobite miestno w Bożym ustajeniu nady. Maria poda so do w osobitoho dyrdom deja z Bohom. Ona dożywi te wozbożace, kajż tyś ciężkie wokomiki Jezusowo naroda a dzieciactwa. Ona przewodża czesność jeho posłania, jako ludzio jemu z cieho jo, jeho wukwalowachu, a na końcu zacpiewachu. Ona staje się pod krzyżom, jako mryjo pośem zdaczu zryści. Ona dożywi pak też tu wulku jutrunu zmienu, jako so zrołastenenie jej, a swoim uczobnikam wozjawni. Skromna a nienapadnie po jej waśniu a skutkowaniu sta so ze centralnej osobu we wonej dramie umożenia człowiectwa. Na niej dopełni so, jako my to jej dujera a swiery, zamier dramy umożenia. Ze zcieło ma duszu po takim, ze z jej całej człowieczej bytościu Bóg Bohu do niebie zata. Jej żywieniu spoczy so zasłużony happy end.

0: A takle Małkuski jest o tu we mieście miholiło, prosiło, netko dreje maso po niečim zaso uvetrič, wiesča meteorologojo, tak so muli jeszcze so znano tež na przykład do klostra podać. Krzeszczansko-socjalny kupanski skut, ktun przeproszuje zromadnie z klostrom Maryny Wiezdu na zelową niedzielu po takim dżęca do zeżywieńskiej a zelowej zarody. Pan Čicach kukuje. A na hosti čaka tam my s druhým připodňujený písaný program. My s druhým se svudvorským folklórnym ansamblom, tež zelové a regionálne wiki so tam pokazaja vodmeja zakončace ekumenický nešpor s budeským aj duchovným aj tachanským farariom, kanonikom Vitom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom budú potom v 17 hodinách.
1: Kachusto som ja zvrstil, to zličiť nemôžu.

0: Habibi. Carski program. Carski program. Carski program.
1: Witam Was na Dolnosaski Żel Nieżelskiego Serskiego Programa. Ujo Diana Szycuła przy mikrofonie. Lupe przysłuchaki a przysłucharje, rednie aż co zaszaltowali Wasz Serski Program, podniowa przestałka z nami Bużo Wetmieniata. To są nasze temy, żeńca. Myśmy byli dla prednego gornosarskiego feriowego kempa, a gronimy Wam, jak się ten razio. W Brezuce, w Sreżnej Wóżyce, rednie przy Jazorie, sutyżiści swój czas przebywali, a tam jano gornosarski powiedali. W Worycach, w Jacławkojc, drastwinem domie, gledają sledk na dwójku tradiciju. Stoletny jubilej są gano swieszyli, a my słyszymy zaszistrze. Przyboce drastwinnego doma mają w Worycach takie aktywne towarzystwo za oplewanie kultury a drastwo Sreżnej Wóżycy, a nie gledają togo dla jano do zachadności, ale mają takie w przychorze wiele prytk. Tema naszego całego tygodnia jo była natwarzenie Berlińskiej murie. Toż ten datum, ten 13 august, jo se gastwerk letniuke 5 a 6 jasy temu razoju. Żynca, co my hyści raz obszernie na to gledasz, a nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler opytajo, zaszist tego casa stworisz ze starego rozgłosowego materiala. Wojna propagandy miaze podzajcznemu a podjaconemu żelu nimskie. A wesrejsz te głosy serskich casowych znanków z Dolnej Wóżycy. Kak su wöni toż ten historyjski cas dożywili. Aktualne powieści, aby że słowo nie smieją felować w naszym programie, a zachopięk ustrzywania słysza, ak przecy, naszym najmłodszym przysłuchariam. Zwierzęcna seria jo zase w eksotyskich krajach duce. Wet elefanta a naupicki buża mnie słyszasz. A z tym żo los.
2: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio.
1: Lube Zisi, witaj szo przed radiom, a przy naszej feriowej serii. Planas żonin to dalej ze zwierzętami, a żynca smy zase w dżungelu.
3: Elefant a naupicka. Elefant Edwin jo był duce, aby pytał żrydwo, żoż by skońcnie mygał se napisz. Lesie jo było gorące, a wody mało. Czasy jo elefantoju Edwinoju se zdało, aż wizi na horyzoncie myrjo. Gaszbak jo tamko doczampał, jo szykno było jano Fata Morgana. Raska chrapki wydy daleko, a hyści dalej nie jo namakał. Wytkul jo se naraz naupicka Natalia brała, jo było elefantoju Edwinoju wszo jadno.
4: Som tak vacnia. Som se jano nasribaš frižnije vede, aby mega utrel.
5: Taki pšipot pa teke. Vim ga, že musim ješ.
4: Let kulga se ti berioš, naupicka Natalia.
5: Pytam nikogo, kenč by mi pomagal.
4: Beško njame, že mši pomagaš. Przeto są czaśnie wacne, a niamecne.
5: Ale znają żrydło, z którygoż se żryli, jasna, fryszna weda.
4: Jo?
5: Przyjdź ze mną sobą, elefant Edwin.
4: Jo?
5: Weda tam dosyga za naju obieju.
4: Jo, Kasio, to tak? Tyry!
3: Nierowny pyrik, ten mocny a wielki elefant Edwin, a ta mała naupicka Natalia, gytareś joninto wesni elefanta była hyści mięcia, jo se udał na drogu k żrydwoju. Naupicka Natalia ga jo żrydwo nadejszła, ale woda jo była tak dwymoka, aż wyna sama ju nie jo mögawa dosegnuć. Lebda aż ty były namiestnie, jo elefant Edwin ze slednymi mycami se naczegał do dwymi, a naupicka Natalia jo sejževa na jogo ksiebiaše. To by dejali słyszasz, lube Žiši, jak głośnie z tej wobej skończnie tu fryszną wodę srebawej, a mlacawej, a mlacawej, a srebawej.
5: Na, elefant Edwin, sam się przewiele zlubiła?
4: O, ta fryszna woda. Te słysz i tak ako... ako złota mizga. Jano, laupicka Natalia, grajn, kak se ninto zase dostaniomi zvimi ven?
5: Och, nic lasche ako to. Stup se k ščinje, ja lizon pe tvejom pysku gerjej, a petom pomagam si zdvimi.
3: Elefant Edwin jo se hyšči vopkaliu z vršnuju vydu a nejskeri razka njejo pšavje přisvuchau, co jo naupicka Natalia jomu naraživa. Švupdy vup ga jo vyna vulizva a se minuva.
5: Kak kadem ja mała naupicka mec takemu velikemu elefantoju z dvimi pomagaš.
3: Druge elefante su Edwinoju skończnie zase pomagali na świat. A ten nierówny pyrik wielkiego, dobrosiwego elefanta Edwina a mawu nieżykonu naupicku Nataliu pak żadnie wiecy niej su wyżeli.
1: Oha, tak jo ujszło z elefantom a naupicku. Te naupicki su takie nieplicne a luśne, takie wicze burzamy wetnich ulicowasz. Ale za żeńca jo nejpierw dost tego naupickowania, lube Žiši. Życzym wam rednu neželu.
2: Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, kajc!
1: A cynimy dalej z nowościami.
0: RBB. Serbski program. Powiedz ci.
1: Serbski kulturny register w internecie se dali uvio. Serbski institut, co teke we przyducym lesze ze swoimi zaredowaniami pod titulom Sorabistika pod roze pokszacowasz, a sledne borszański krimi jo doproducirowane. Żo bużo film prietny raz wiesz, słyszysz o nito w naszych aktualnych powieściach. Serbski institut uvija Serbski kulturny register gromaże z partnerjami. Ten tydzień jo Institut kwestiidał, aż po wiceletnej konceptowej fazy su letosa w juliu zachopili register systematiski naponić. Za to su teke uvijali techniczną infrastrukturu, miaze drugim informacijski systemregistra. Za to ten zamier su se ninto dojadnali Serbski Institut, Serbski Musee w Hoszebosu a Serbski Musee w Budišinje na kooperaciju za druge polieto 2006 odważasča. Dla pozitivnego wodgłosa a velikego napšašovania bužo Serbski Institut to pobitovanje Sorabistika pod roze w leše 2007 odważasča dali vjasč. Tuaristwa, muzeje, burske szpy a kulturne kupwaniścia w Bramborskiej a Sakskiej mogą sobie już ninto temy za znowa albo na drugą połowę aktualnego lieta uzwolić, a z formularom przospustajś. Letosa su sleżarje a sleżarki Serbskiego Instytuta, ako teke kolegine a kolegi ze Serbskiej Centralnej Biblioteki, a Serbskiego kulturnego archiva swoje temy jużo we wesem a čižasča miestach a sach gornie a dolnie Łužice przedstajili. Přiduce vierašk, 705 a dvažasča letnego jubilejnego svěženja w grodku bužo Serbski Mark 6. augusta. Svěžen zgromažio w okresne cerkvine žien a serbske pobitovania při javišču pod gołym nebjom w grodku. Michael Apel pobitu jo ako organizator svježenja, se hošči přizjaviš se stojnišćom abo programovim dybkom za javišćo. Cebe spektrum cerskego živinja de se ten žen ve grotku vodbüščuvaš. Přizjavšo se přosim pod michael.apel@dompro-nl.de. Na ledach dajo privatnu zonarsku šulu, v kotarež gosči v vodach mogu to samostatne zonovanje z vošajnskim zonom nauknuš. Po úspěšnem dokončenju jezby dostanu vet Zeptaria Wolfganga Gala certifikat a smejo privatnje zonariš a až do vesem jo luži po vrže šofirovaš. Pěš stote uknjenc, jo nien to šulu úspěšně absolvíroval, to jo Thorsten Münch z Halle nad Zolavu. Neskere sletne žijel vošajnskich krimijo z titelom Smierš jo moja, der Tod ist mein, jo doproducirovane, poveže jo produkcijska firma. Premiéru smejo film 27. augusta při festivalu nímskego filma v Ludwigshafen. Na samstnym dniu dostanio graja Christian Reh.

0: TV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Ten stwierdk, 13 august, jo było tomu 5 a 6 lat, ako su zachopili stajasz Barlinsku murju. Za nas, jo to zawina, dopominasz na tu wrożenicu ze służyskie perspektywy. We sledujucym feature słyszysz o za to na jednom boce zukowe dokumenty z tego czasa. Pödla su mjaze drugim nagrona wird navidujucych DDR-politikario, ako Willi Stoff a Erich Honecker. Teke Walter Ulbricht jo swyszasz, wenn jo był gwoa stata a wosobinski zagronite za natwarjenje murje. Runotak swyszysz o agitatoriske spiwe z DDR. A teke propagandistiske reportage wird podwiatso negoroskwosa Rias su swyszasz. Na drugim boce maju gwoz serske casowe znanki szakich generacjo z dolnej Wóżyce. Autor uszczywania jo Sebastian Elikowski-Winkler.

0: pożycenia.
1: My gratulujemy narodninakam a narodninariam tego tygodnia. Startujemy w Górnej Łużycy. Tam ją miała w autoru górnosaska autorka a básnikarka Róża Domaszczyna pisz a 70 narodniny. Wesobność jej tekstu jo to zwiezanie rzeczu a to grasze z dwie a wiecie rzecznościu, tak ako to w odpowiedu jo realisze. Jeje sletny knikwy ze serskiego nakładnictwa su byli untam weißleinernen Tuch. Teke literarny salon sowohl als auch z Hoschebusa gratulirujo Róże Domaszczyny, Bielgin uczobnie a życe je wiele gluki. Srjodu jo Angelika Bertkova z Brezoki bostak miła, ga pisz a šes žasete. Na nią su myslili przyjaszelki a przyjaszele wiesnije domowinskie kupki, a życe je westańczą strowe a wiase szose żywinia. Pietk sme mogali dwiema gratulirować. Prietna jo serska ceptarka Anna Bolmanova. Wena jo swiesiła swoj sedem a čižaste bostak, jej ženca hešte raz gratulirujú spivaki a spivarje kóra studnia a sobu živa šerje šule za dolnú sasku riec a kultúru. Vestajnčo strove a viasove. A Janoš Klim z Dešna jo teke svešil pietk 14. augusta, ven jo mil 11. bostak. Jomu gratulirujú učobne jogo cewa velika familia. Wenni życzę jomu szo dobre za przyduce żywieńskie lieto, a hyszci retny zbytk feriowego casa. Tak, aż meżo pen we szuli zase pszauje startowasz, a pilnie uknusz. A rona żyńca mamy tek jubilarku. We Brezoce ma Ramona Maroszowa bostak, 7 a 6 żaset lietio doszwyrnuła. Jej gratulirujo domowinska kubka Brezuka a życzę szo dobre za przyduce żywieńskie lieto. Strowotu a elan za szukne przedewzesza a retny cas z przyjaźhelami a familiu.

Ostschwański czas, jo mimo, a ja życzę wam już die redne zbyt knieżele. Wiecie już, jo serski program w radiu zase za was tu, zajczo z programom naszych gornoserskich kolegów z Budyszina, a my ustrzywamy dybkonie w Zega 12. Ja ze drugim słyszę szoch, to jo w ochoze dobył przy wapaniu kokota, a to jadnu aber drugu informaciu na kszomie swiedzenia mamy zawieszcze teke za was. Wem ja ze czasu meżoszo w internecie pod rbb-online.de/zorben nasze przynoski a ustrzywania hyszci raz słyszasz, a tam namakajoszo teke nasze powieści. Nint to pak se rozszognujom, ja som Diana Szecowa, mieszo se derje.